Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Cool shot.